0: Braxton, Me and My Broken Heart.
1: Najhitrejší prometný servis Rádia 1.
0: Ja, živjo. Igor bo kmalo z nami, da pogledamo, kaj se kaj dogaja na cestah, ne?
2: Allora, ne rabiš...
1: Rádio 1.

mlada i slobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.